Zhido Pasquale ari kuenekedzwa naye ruzhinji uri kutarisa kutaura kuno Zhido Pasquale echienekana naye nekuti gare gare vanonga vakuzosumudza kuti vazoenda kudistrict remuatize kwachaenda kundozoradzikwa Zhido Pasquale asi nguva dzetiri dzino vanhu vari kuenekedzana.